Ngikele kwizwi lomzansi. Ulalela ubhekicele kwizwi lomzansi. Ngikele kwizwi lomzansi.